0: No.
1: Dobro se deje, to je u komadu.
0: Aha, to je u komadu. Okej. Okay. To...
2: Tukaj dober se deje, da je zgona na
1: rato. Ker sam predideva, da bi ti rad nekaj povedal in te daje pol veter.
2: Ajde.
1: To, ne jaz.
0: Ja, nič ne de. Attack ships on.